0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, najbližšie dve hodiny vám poradíme usadiť sa pohodlne, pretože hra, ktorú v tejto chvíli prinášame do nášho vysielania, bude v skutku napínavá a veľkovýpravná. Veríme, že dve hodiny plavby po Níle spolu s majsterkou svojho žánru, Agatou Christie, strávite nerušene a sústredene. Agata Christie v preklade Margaréty Cvečkovej v rozhlasovej dramatizácii Martiny Vanajovej a v réžii Jara Riháka. Vražda na Níle v rádiu Litera sa práve začína.
2: RTVS uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
3: بيدتي اشتري من عندي اي شيء من فضلك اشتري اشتري اي شيء اشتري سيدتي
4: باني
3: برافي يانتار
4: كوبتي هو بريدواتشي اوترالي كريستينا
3: باني تاكسي كوبتي تنتو سكاربيوس باتري فاراونوفي رامسوسوفي
4: اي اصلا زاسا انجليزكا كرالونا نو ني اوتراوي زميزني
5: دافي اسكو نياكي دروبنا
4: اني نابان
3: بيدتي Sajidati, ištari,
4: Kristina, áno, čita. Zober aj tento kufor. Mostík na parník je riadne strmý, dúfam, že nedrísne.
5: Neboj sa, pozri už, kde Stewart. Pomôže ti.
4: No, na čase.
6: Vitajte, milé dámy.